Marija in težko pričakovani dramski razplet, katarza ali nirvana, ni nikomur prav nič mar. Totalno nezainteresirani so. Srkajo limonado.